Ja, mažo, mažo, ti jaz pokažem, kaj delamo tu pri nas, ok? V mestu imamo en kup deklet, najlepše more six pack imet, a to so le sanje, verjemte mi.

0: hitov
1: na enem mestu.
0: Na enem mestu. To je seveda poletni kapris.
2: Poletni kapris.

0: To je
1: Kapris.
0: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali. Never fades away. Stay in your kiss like